Bon Jovi, Leave It On A Prayer. Ja, ne tako ekstremno hitro, Lara, ja, ker vem, da te boli to, kar...

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.